0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek, Wiktorowo.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu. Dziś moim Państwa gościem jest pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Klinik Włocławek. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
2: A poruszymy temat, oj, chociaż za oknem szaro i buro i deszczowo, no ale jednak wszyscy mamy nadzieję, że kiedyś to słońce no wyjdzie, zaświeci też i dla nas, wszystkich tutaj. No a jeśli nie zaświeci w Polsce, co staje się jakimś takim chyba coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem, bo tego słońca jest coraz mniej, to może zaświeci dla tych, którzy pojadą gdzieś na południe albo gdzieś wyższe jakieś rejony egzotyczne, no i będą się opalać. A jak opalanie, to gdzieś tam w tle zwykle głowy pojawiają się nam takie dosyć scenariusze drastyczne typu rak skóry, oparzenia, dyskomfort. Co zrobić, żeby właśnie urlop nie zamienił się w jakieś takie dosyć traumatyczne przeżycie?
4: Z pewnością takim najlepszym lekiem, żeby cieszyć się opalenizną, a nie chować przed słońcem, są przede wszystkim filtry UV. Wysoką fotoprotekcją. Najczęściej tutaj decydujemy się na taką maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, dlatego że w zależności oczywiście od karnacji, ale zdecydowanie w momencie, kiedy tutaj to nasłonecznienie u nas jest bardzo niskie, no to w takim pierwszym kontakcie skóry z tym słońcem okazuje się, że po kilku minutach ekspozycji od razu pojawia się nam zaczerwienienie. Najczęściej jest tak, że to zaczerwienienie wychodzi nam dopiero po kilku godzinach, więc tak jakby nieświadomie tą skórę sobie parzymy i często jest tak, że nawet widzimy w hotelach, prawda, że pierwszego dnia wszyscy leżą na słońcu, natomiast
2: na
4: później wszyscy
2: dnia już po zakrywani,
4: poubierani, pochowani pod parasolem, no bo gdzieś tam zabrakło tej ochrony. W dzisiejszych czasach te filtry są bardzo fajnych formulacji, czyli to nie jest tak, że on jest gęsty, ciężki i ogólnie to źle się w nim czujemy, tylko te formulacje są faktycznie bardzo przyjazne, mamy nawet chociażby filtry w sprayach, więc tak jakby one są po prostu również łatwo aplikowane. No i to też nie jest tak, że jak stosujemy filtry, to się nie opalimy. Filtry są po to, żebyśmy mogli dłużej na tym słońcu być
2: i
4: po prostu.
2: I właśnie do tego tematu w kontekście tworzenia tej witaminy D, która jest przecież bardzo ważna i której mamy zdecydowanie niedobór w naszym klimacie. No ale niektórzy się obawiają, że używając filtrów na całe ciało nie wytworzą sobie takiej ilości witaminy D, która by im zapewniła tę tak ważną przecież odporność na okres jesienno-zimowy. Jak to jest z tą witaminą D?
4: W rzeczywistości jest tak, że nie ma badań potwierdzających takie teorie, więc bardziej wrzucamy to do worka z mitami. W rzeczywistości jest tak, że jednak my tak nie za bardzo lubimy te filtry, więc na pewno nie stosujemy ich w takich ilościach, żeby absolutnie nic nie przeniknęło, więc tak naprawdę o to się nie musimy martwić. Tym bardziej, że najczęściej jest tak, że stosujemy filtry w takich mega wrażliwych miejscach, jak właśnie twarz, dekolt, ramiona, ale no my na przykład kobiety bardzo lubimy wystawiać nogi na słońce, chcemy się cieszyć tą opalenizną tych opalonych nóg, więc tutaj taka nawet krótka ekspozycja 15-minutowa jest w stanie nam tą witaminę D w zupełności wytworzyć.
2: No właśnie, teraz jeszcze taki temat dotyczący tego, jak wybierać filtry. Oferta w każdej drogerii, w każdej aptece jest naprawdę no bardzo bogata. Czasami wchodzimy i patrzymy i głupiejemy tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, kolokwialnie, bo zupełnie nie wiem, jak się za to zabrać. Od czego zacząć, wybierając filtry?
4: Zdecydowanie to w przypadku tak właściwie wszystkich kosmetyków patrzymy na skład, czyli INSI, czyli to na odwrocie najmniejszymi literkami, które co bardzo często jest ciężko dojrzeć. Natomiast jest taka złota zasada, że im krótszy skład, im mniej tych substancji wymienionych po
2: to
4: przecinku.
2: To trochę tak jak z jedzeniem, prawda?
4: Dokładnie. Identyczna zasada. Tym jest ten kosmetyk prawdopodobnie lepszy. Jeżeli chodzi o filtry, mamy dwa rodzaje takich filtrów, bo są to filtry fizyczne i filtry chemiczne. Filtry fizyczne to są te, które odbijają promieniowanie, czyli po nałożeniu my po prostu mamy powłokę na skórze, która nas chroni. I to są filtry bezpieczne. One są w ogóle dedykowane przede wszystkim dzieciom, bo filtry chemiczne są zakazane w przypadku stosowania u dzieci. Natomiast filtry chemiczne to są właśnie te filtry, które pochłaniają, absorbują to promieniowanie. Najczęściej jest w kosmetyku połączenie filtru fizycznego z tym filtrem chemicznym. Filtry fizyczne są te białe, te ciężkie, te takie nielubiane przez wszystkich. Natomiast faktycznie okiem specjalisty mogłabym powiedzieć, że te filtry fizyczne są zdecydowanie bezpieczniejsze.
2: Zdrowsze dla naszej skóry?
4: Zdrowsze. Co prawda teraz jest tak, że te filtry chemiczne również są, jak to się śmieje, coraz mądrzejsze, więc są lepszej formulacji. Natomiast idealny filtr to jest na pewno filtr, kiedy jest połączenie właśnie filtra fizycznego z chemicznym, no bo wtedy mamy również świetną konsystencję.
2: Ustaliłyśmy, że jednak trzeba to, absolutny must have, zaopatrzyć się we filtry, bo inaczej może się to skończyć dla nas właśnie poparzeniem, może się skończyć jakimś dyskomfortem, ale co jeszcze możemy zrobić, żeby nasza skóra była na to słońce gotowa, żeby opalić się ładnie, właśnie równomiernie, żebyśmy tą opalenizną cieszyli się i tym wyglądem, który jednak mimo wszystko, który daje opaleniznę, jest troszeczkę lepszy, taki zdrowszy, prawda? I właśnie, żeby taki zdrowszy i lepszy był, a nie jakiś później przebarwienia, plamy, schodząca skóra. Co zrobić przed tym urlopem możemy?
4: Z pewnością przed urlopem już od dłuższego czasu staramy się odpowiednio skórę nawilżać, tak? Czyli stosujemy preparaty, które dbają o nasze nawodnienie skóry. Oczywiście picie odpowiedniej ilości wody, to też wpływa na to nawodnienie skóry. Tuż przed urlopem, czyli tydzień, stosujemy peelingi, żeby właśnie ta opalenizna była równomierna, żeby te rogowe komórki na skórka ściągnąć. No to stosujemy peelingi chociażby tutaj takimi domowymi sposobami znanymi, to są chociażby fusy po kawie, które na przykład możemy wymieszać z olejem kokosowym, który najczęściej mamy w kuchni, więc tutaj mamy i ten aspekt, który nam wygładza ten naskórek, a również olej kokosowy dba o takie prawidłowe nawodnienie i nawilżenie.
2: A czy opalanie się na olej kokosowy to dobry pomysł?
4: Generalnie, jeżeli jest to połączone z filtrem, to tak, bo wtedy ta skóra jest odpowiednio również w trakcie już opalania nawilżana. Natomiast stosowanie samego oleju, czy w ogóle jakiegokolwiek oleju, czy jak mamy różnego rodzaju przyspieszacze, to są to najczęściej właśnie oleje, które wyciągają to słońce. Ta skóra po prostu intensywniej nam się opala, no i wtedy jesteśmy narażeni na poparzenie.
2: Ale czasami jednak tak się właśnie zdarzy. Co wówczas możemy zrobić, żeby minimalizować te negatywne skutki poparzenia?
4: Jeżeli już się tak wydarzyło, bo za późno przyszliśmy z tą informacją do Państwa, to zdecydowanie najpierw formulacje żelowe, czyli żele aloesowe, żele z pantenolem. Dbamy o to, szczególnie kiedy ta skóra jest gorąca, to staramy się nie używać tłustych kremów, dlatego że stosując takie tłuste kremy, tworząc takie filmy okluzyjne na skórze, niestety powodujemy zatrzymanie tego gorąca w tej skórze, a my chcemy, żeby to gorąco z nas wyszło jak najszybciej, dlatego formulacje żelowe przynoszą najfajniejsze, najszybsze rezultaty wyciszenia skóry. W dalszym etapie, jak już ta skóra przestaje być gorąca, przestaje nas piec, to wtedy sięgamy po formulacje takie bardziej kremowe. Na pewno w składzie pożądane są substancje typu ceramidy, lipidy, oleje roślinne, które właśnie, jak wspominany olej kokosowy, który właśnie tutaj nam wtedy zadba o odpowiednie nawilżenie skóry. Natomiast w przypadku, kiedy jednak nam się nie udało i ta skóra zaczyna nam schodzić, to wtedy już musimy jej pozwolić na życie swoim rytmem i absolutnie nie staramy się tego zrywać, mimo że gdzieś tam kusi nas, prawda, bo ta skóra
2: nie przyspieszymy tej regeneracji, zrywając skórę na pewno.
4: Wręcz przeciwnie, możemy spowodować, że właśnie ta regeneracja się wydłuży, bo później po ściągnięciu tej skóry okazuje się, że ona jest nadal zaczerwieniona, podrażniona, bo jeszcze się nie zdążyła zregenerować, ścierać, więc tutaj dajemy absolutnie żadnych peelingów i nic, co ściera, czy tam mycie gąbką i tak dalej. Tutaj tylko i wyłącznie kremujemy, nawilżamy, wzmacniamy, pomagamy jej się zregenerować.
2: A jeśli poczyniliśmy jakieś szkody, z którymi nie za bardzo wiemy, jak sobie radzić, to możemy liczyć na pomoc specjalistów? Wtedy są jakieś takie zabiegi, które gdzieś tam postawią nas, że tak powiem, na nogi?
4: Zdecydowanie tutaj domowymi sposobami, no to są właśnie takie substancje, które właśnie typu ceramidy i tak dalej, one odbudowują poszlak lipidowy, natomiast my w gabinecie posiadamy troszeczkę mocniejsze stężenia, więc szybciej jesteśmy w stanie przywrócić skórze właściwy płaszcz lipidowy, bo on najczęściej zostaje zaburzony, więc tak jak najbardziej tutaj chociażby służymy radą, żeby dać te wskazówki, co robić, a czego unikać,

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziuróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: To co, chodzimy do gry?
3: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów akrylowych, lakierowanych.

0: i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie.
2: Po polsku.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Oraz Włower cieszy się dużym zainteresowaniem. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji, jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą, mówi Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
4: Gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy. Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału. Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie. Celem wydarzenia było przede wszystkim usprawnienie. Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować i takie wydarzenie ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my jako chociażby Urząd Pracy też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły Włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówi Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza.
6: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja.
2: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

i lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wocławka.
2: Żłobki będą wyposażone w sale sensoryczne. Domyślam się, że Urząd Miasta pozyskał dofinansowanie też na ten projekt.
3: Tak, rzeczywiście, biorąc pod uwagę też różnego rodzaju wyzwania związane z właśnie z takim dobrostanem też tego najmłodszego mieszkańca Wocławka, pozyskaliśmy w tym roku ponad 80 tysięcy na doposażenie, na tworzenie sal sensorycznych, pracowni sensorycznych w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne. Czyli sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. To kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej. W związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście żeby były one na jak najlepszym standardzie. Warto też zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, że zmienia się zupełnie myślenie takie strategiczne w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi do lat 3. Zostały wdrożone standardy opieki nad dziećmi właśnie od 12 miesiąca do 3 lat, czyli dzieci, które uczestniczą właśnie w zajęciach w żłobkach i nasi pracownicy również, pracownicy, nauczyciele w żłobkach, opiekunowie w żłobkach, teraz przechodzą taki cykl różnego rodzaju szkoleń mających na celu wzmocnienie ich kompetencji, ale też wypracowania modelu współpracy, na przykład szerszej współpracy z rodzicami. W związku z tym w zeszłym roku Rada Miasta przyjęła specjalną uchwałę o wdrożeniu właśnie standardów opieki nad dziećmi do lat 3 we wszystkich naszych miejskich żłobkach.
2: Powiedzmy jeszcze, bo nie wszyscy może wiedzą, czym są sale sensoryczne.
3: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. Teraz trwają zakupy, przygotowania. Ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wocławka.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. W jak Włocławek, po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
0: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
5: Kinowy wtorek wystartował, a my jak co tydzień sprawdzamy premiery i zaczynamy od filmu, który może przyprawić od ciarki już po samym opisie. Backrooms bez wyjścia.
6: No jeśli kiedykolwiek zgubiliście się w ogromnym sklepie meblowym, to po tym filmie możecie spojrzeć na takie miejsca zupełnie inaczej.
5: Bo tutaj wszystko zaczyna się właśnie w piwnicy salonu meblowego. Niby zwyczajne miejsce, ale nagle pojawia się przejście do tajemniczego, równoległego świata.
6: I nie jest to świat, który chcielibyśmy odwiedzić podczas wakacji. To labirynt niekończących się pomieszczeń, korytarzy i miejsc, które no wyglądają znajomo, ale jednocześnie no budzą ogromny niepokój.
5: Fani internetowych legend i creepypast doskonale znają już pojęcie backrooms. Teraz ta historia trafia na wielki ekran.
6: No najgorsze jest to, że bohaterowie nie tylko próbują odnaleźć drogę powrotną, ale też zrozumieć, czym właściwie jest to miejsce i czy są tam całkiem sami.
5: A im dalej wchodzą w ten dziwny świat, tym bardziej okazuje się, że znalezienie wyjścia może być znacznie trudniejsze niż się wydaje.
6: No to jest propozycja dla tych, którzy lubią klimat tajemnicy, napięcia i historii, no, które zostają w głowie jeszcze długo po wyjściu z kina.
5: Backrooms, bez wyjścia. Wchodzi do kin już 19 czerwca i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej intrygujących premier dla fanów grozy w najbliższych tygodniach.
6: No to w kinowym wtorku zmieniamy klimat o 180 stopni po horrorze i tajemniczych przejściach do równoległych światów. Czas na film, który zabiera widzów w podróż przez historię. Ojczyzna.
5: To nowa produkcja w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Twórcy filmów, które zawsze stawiają na emocje, relacje między ludźmi i ważne pytania.
6: No tym razem poznajemy historię Thomasa Manna, laureata Nagrody Nobla, który po latach wraca do Niemiec. Kraju, który kiedyś opuścił i który po wojnie wygląda już zupełnie inaczej.
5: Towarzyszy mu córka Erika i właśnie relacja tej dwójki jest jednym z najważniejszych elementów całej opowieści.
6: Razem przemierza zniszczone Niemcy, jadąc z Frankfurtu do Weimaru. To podróż nie tylko przez kraj podzielony zimną wojną, ale też przez wspomnienia, rodzinne emocje i trudne decyzje z przeszłości.
5: Bo czasami najdłuższa droga nie prowadzi przez mapę, tylko przez własną historię.
6: No to nie jest film oparty na pościgach czy efektach specjalnych. Tutaj najważniejsze są rozmowy, emocje i pytania, czym właściwie jest dom, ojczyzna i miejsce, do którego chce się wracać.
5: Dlatego Ojczyzna może zainteresować nie tylko miłośników historii, ale też widzów, którzy lubią kino skłaniające do refleksji.
6: Premiera już 19 czerwca, więc jeśli szukacie czegoś spokojniejszego, ale jednocześnie bardzo poruszającego, no to warto zwrócić uwagę właśnie na ten tytuł. No to teraz filmy, który bierze jedną z najbardziej znanych legend świata i wywraca ją do góry nogami. Robin Hood, koniec legendy.
5: I już sam tytuł sugeruje, że nie będzie to historia, jaką pamiętamy z książek czy wcześniejszych ekranizacji.
6: No zapomnijcie o dzielnym bohaterze, który z uśmiechem odbiera bogatym i rozdaje biednym. Tutaj Robin Hood jest człowiekiem zmęczonym życiem, naznaczonym przemocą i własnymi błędami.
5: To bohater, który ma za sobą wiele walk i coraz częściej myśli, że każda kolejna może być jego ostatnią.
6: No wszystko zmienia się, gdy ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, szybko okazuje się, że jej córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, a Robin staje przed wyborem, który może odmienić jego życie.
5: I właśnie wtedy zaczyna się historia bardziej o odkupieniu niż o legendarnych wyczynach z łukiem w ręku.
6: No nie zabraknie oczywiście akcji, walki i mrocznych klimatów, ale twórcy stawiają przede wszystkim na emocje i pokazanie bohatera z zupełnie innej strony.
5: Robin Hood, koniec legendy. Trafia do kin 19 czerwca i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier tego miesiąca.
6: No a skoro mowa o premierach, to mamy też propozycję dla tych, którzy nie boją się zarwać nocy, bo przed nami kolejny nocny maraton filmowy w multikinie.
5: Tym razem będzie to prawdziwa uczta dla fanów horrorów. 4 filmy, kilka godzin emocji i gwarancja, że po powrocie do domu raczej nie zaśniecie od razu.
6: Maraton startuje 19 czerwca i otworzy go premierowy Backrooms bez wyjścia, czyli historia inspirowana internetową legendą o niekończących się korytarzach i tajemniczym świecie bez wyjścia.
5: Później klimat zamieni się na bardziej mroczny i tajemniczy za sprawą filmu Niepokalana, gdzie młoda zakonnica zaczyna podejrzewać, że wokół niej dzieje się coś bardzo niepokojącego.
6: Nie zabraknie też mocniejszego uderzenia. Niebezpieczne zwierzęta to klasyczne kino grozy z dużą dawką adrenaliny i walką o przetrwanie.
5: A na koniec Together, czyli film, który podobno zaskakuje najbardziej i miesza horror z zupełnie innymi gatunkami.
6: I właśnie dlatego takie maratony mają swoich wiernych fanów, bo przez jedną noc można przeżyć kilka zupełnie różnych historii i kilka różnych rodzajów strachu.
5: Jeśli więc lubicie horrory i chcecie sprawdzić swoją odporność na mocne kinowe emocje, to 19 czerwca. Warto zarezerwować sobie wieczór.
6: A właściwie całą noc.
5: No tak, bo podczas nocnego maratonu filmowego sen zdecydowanie schodzi na drugi plan.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do

0: egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0 bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Oraz wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Te takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem.
3: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać. Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie. Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeśli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon Wrun Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
3: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy. Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: czasy wszystko, co mam.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
5: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
6: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studiu Elżbieta Rutkowska, radny Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Witam serdecznie.
7: Witam bardzo.
6: Dwa lata zleciały jak z bicza trzasnął. Tej kadencji możemy powiedzieć, że to jest półmetek. Jak Pani startowała jako radna, swoim wyborcom obiecywała Pani jako mieszkanka osiedla Zazamcze. Sporo. Sporo.
7: Dokładnie.
6: I jedną z takich ważniejszych rzeczy i jednocześnie takich najtrudniejszych rzeczy na osiedlu Zazamcze są problemy komunikacyjne. Chodzi konkretnie o ten nieszczęsny przejazd na ulicy Wienieckiej. No właśnie, od lat wszyscy o nim mówią i...
7: Tak, od lat wszyscy o nim mówią i przez wiele lat nie był realizowany. Natomiast w tej chwili mamy już wszystkie, całą dokumentację, wszystkie zgody. Mamy zabezpieczone finansowanie. W związku z tym możemy przystąpić niedługo do przetargu, a później już do wbicia łopaty. Mam nadzieję, że to będzie koniec tego roku, ewentualnie najpóźniej początek przyszłego roku i ta inwestycja ruszy. A wraz z tą inwestycją...
6: No właśnie, bo to nie tylko ten tunel.
7: Tak, dokładnie.
6: To jest ważna informacja.
7: Bo tutaj mieszkańcy doczekają się wreszcie remontu ulicy Energetyków od Hutniczej do Wienieckiej, ulicy Zdrojowej, ulicy Ceglanej, więc to będzie kompleksowo. A my się cały czas przygotowujemy do tej inwestycji, bo proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, że żeby Zazamcze się nie zakorkowało, to w tej chwili trwa przebudowa ulicy Energetyków od Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy mogli wyjechać w miarę spokojnie w stronę Torunia i w stronę Anwilu. Także w tej chwili rozpoczęła się budowa ronda turbinowego na ulicy Wysoka Kapitulna wraz ze ścieżką rowerową, o którą prosili mieszkańcy wielokrotnie, tam będą mi i nowe chodniki, i miejsca parkingowe również, żeby można było właśnie rondo, po prostu spowoduje, że będzie ta przepustowość lepsza niż przy świetle. Także do tego czasu będzie naprawiona nawierzchnia, zmodernizowana nawierzchnia ulicy Szpitalnej, bo część mieszkańców będzie mogła także skorzystać z tego przejazdu, z tego wyjazdu wjazdu do miasta przez ulicę Szpitalną. W tej chwili musimy na to jeszcze chwilę zaczekać, ponieważ tam jeszcze gazownicy będą pracowali, więc...
6: Ale przed rozpoczęciem Wienieckiej
7: tak, dokładnie,
6: ta ulica będzie...
7: To zrobimy na pewno.
6: Czyli tak naprawdę to nie tylko ulica Wieniecka, ale szereg innych uliczek ważnych dla mieszkańców doczeka się przy tej okazji remontu.
7: Tak.
6: I jeszcze szybciutko o jednej inwestycji, na którą bardzo długo czekają też mieszkańcy Zazamcza, ale nie tylko. Stadion przy Lesie. To też temat przewijający się niemal przez każde wybory samorządowe i do tej pory no, wygląda jak wygląda. Wszyscy wiedzą i widzą.
7: Tak, dokładnie. I dlatego też odbyły się już konsultacje, bo wszystkie nasze w tej chwili inwestycje rozpoczynają się od konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcy wyrażają swoje opinie, co chcieliby, żeby tam się pojawiło. Na BIP-ie można znaleźć raport z tych konsultacji, zobaczyć, jakie jest zdanie mieszkańców, co chcieliby, żeby tam się znalazło. Czas teraz jest na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pomału będziemy wchodzić w realizację tego zadania. Oczywiście będziemy też szukać środków zewnętrznych, które co jak co, ale nasze miasto, nasi urzędnicy wraz z panem prezydentem potrafią pozyskiwać. Ja tylko powiem, że właściwie nasza wydana złotówka, to pozyskane są w tym momencie 3 złotówki, czyli korzystajmy z tych pieniążków zewnętrznych jak tylko możemy. Tym bardziej jeszcze, że wiele z tych pozyskanych środków to są środki bezzwrotne, które no właśnie zasilają nasz budżet, powodują też, że nasz majątek trwały rośnie, co wyraźnie widać w tej chwili, jak spojrzymy na raport o stanie miasta, to wyraźnie widać, że ten majątek trwały ciągle się nam tutaj jako
6: takich
7: miasta powiększa.
6: Takich przygotowanych projektów, które tylko czekają na odpowiednie konkursy i środki jest więcej i to również dla mieszkańców osiedla Zazamcza, ale o tym przy innej okazji to będzie biblioteka i wiele innych takich rzeczy. Będzie
7: termomodernizacja
6: szkół. Będzie to okazja do kolejnej naszej rozmowy. Tymczasem dziękuję bardzo, proszę Państwa. Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
7: Dziękuję bardzo.
5: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
3: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
2: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
1: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
4: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: To ma być najgorętszy dotąd weekend w tym roku. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodzie do 34, ale z zachodu płyną też burze i ulewy, podobnie jak wczoraj. Znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe są lokalne podtopienia i grad. Jutro też bardzo gorąca, a burze mogą już wędrować po całym kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
9: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
10: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
11: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku.
1: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
1: Po reklamie.
5: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
6: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
5: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
6: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł. Czyli gdzieś na straganach, w sklepikach, jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. osobą, oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
5: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
6: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
5: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
6: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii, starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego, również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład w bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
5: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
6: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni, wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisana data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów.
5: Tak się właśnie
6: zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Dziękuję Pani pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
4: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.
0: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci. Wyzwanie.

0: Nie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
3: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Ulica na Bulwarach stała się centrum dyskusji w całej Polsce oraz starostwo powiatowe będzie miało nowy budynek archiwum. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment. Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni. Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu. Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców. Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku. Mówi Mateusz Piernikowski, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwarym została budowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta. Na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: To budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70 sąsiadujący z naszą drugą siedzibą przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu.
2: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Impuls to szkoła, która pozwala zdobyć konkretny zawód potrzebny na rynku pracy. Poza tym w trakcie 3 lat nauki uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Kształcimy w wielu zawodach, m.in. elektryk, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz. Więcej informacji na stronie www.szkola-wloclawek.com lub w siedzibie szkoły przy ulicy Ogniowej 7A.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
2: Dziki, jest to problem, który cały czas narasta, zagłębiają się one w dalszej części miasta. Co możemy z tym zrobić?
3: No problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem, ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje SAF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób. Poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasów. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
2: A jak powinniśmy się zachować, kiedy zobaczymy stado dzików?
3: No tutaj na pewno nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu. Nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę. Na terenie naszego nadleśnictwa w ostatnim czasie mamy również dużo zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju przypadków chodzenia nie tylko dzików na posesje czy na ogrody, również innych zwierząt. W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo. Dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liscy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis, polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
2: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
1: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem Podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
6: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
5: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
6: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
5: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
6: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo. No i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
5: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
6: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
5: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
6: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii, starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego, również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczynniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
5: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
6: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni, wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisana data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów.
5: Tak się
6: zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Dziękuję Pani pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co

0: jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Ulica na Bulwarach stała się centrum dyskusji w całej Polsce oraz starostwo powiatowe będzie miało nowy budynek archiwum. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment. Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni. Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu. Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców. Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku. Mówi Mateusz Piernikowski, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.
4: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta. Na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
5: To budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70 sąsiadujący z naszą drugą siedzibą przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu.
3: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji.
2: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
4: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie.
5: Po polsku.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
2: Dziki, jest to problem, który cały czas narasta, zagłębiają się one w dalsze części miasta. Co możemy z tym zrobić?
3: No problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem, ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób. Poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasów. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
2: A jak powinniśmy się zachować, kiedy zobaczymy stado dzików?
3: No tutaj na pewno nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie. One nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu. Nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę. Na terenie naszego nadleśnictwa w ostatnim czasie mamy również dużo zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju przypadków chodzenia nie tylko dzików na posesje czy na ogrody, również innych zwierząt. W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liscy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był pan Mieczysław Olewnik.
3: Dewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
0: jest temat na 101,4 FM. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
2: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości.

0: Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
1: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
1: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
1: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni na zachodzie, do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie z zachodu płyną burze i ulewy.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
6: Po reklamie.

0: co ma.
1: Reklama.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
5: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
5: Zacznijmy od nazwy Fundacji Już Jestem. To dwa krótkie słowa, ale niosą ze sobą bardzo silny przekaz. Co one oznaczają?
6: Tak naprawdę te słowa odnoszą się do mojego życia i do mojej historii onkologicznej, ale także historii związanej z anoreksją. Doświadczając przed laty choroby nowotworowej i anoreksji, ja byłam taką osobą bardzo nieśmiałą, zamkniętą w sobie, która gdzieś tam siedziała po prostu tylko w kąciku i najlepiej nie pokazywałaby się światu. Natomiast, kiedy ja musiałam stoczyć taką prawdziwą walkę właśnie o siebie, choroby nowotworowej i w anoreksji, to ja wtedy zyskałam też większą taką wiarę w siebie i ja jakby przekonałam się o tym, że tylko taka wewnętrzna siła i pokazywanie przede wszystkim sobie tej wewnętrznej siły może mnie uratować. I dzięki temu już jestem i tak naprawdę każdy z nas może być w różnych walkach, jakie toczy w swoim życiu.
5: Czy te ciężkie doświadczenia życiowe zmieniły pani postrzeganie na świat, na innych ludzi?
6: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze bardziej uwypukliła się u mnie empatia, ponieważ sama doświadczyłam wielkiej fali dobra właśnie w walce na przykład z chorobą nowotworową i dzięki temu ja zrozumiałam, jak bardzo ważne jest takie dzielenie się tym bezinteresownym dobrem i właśnie okazywanie sobie tej empatii, wielkiej życzliwości, tak po prostu, jako człowiek.
5: Proszę powiedzieć, na jakich obszarach skupia się Fundacja?
6: Fundacja przede wszystkim działa w obszarze kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, ale także ekologii.
5: I jak działacie?
6: Organizujemy różne cykliczne wydarzenia, na przykład nasze takie, mogłabym powiedzieć, że już filary, to projekt Hateline, czyli jest to projekt związany z hejtem, z Kujawami pomiędzy słowami. Jest to inicjatywa odnosząca się do rozwoju dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez poezję oraz prozę. Mamy także na przykład ogólnopolski konkurs recytatorski Budujemy Mosty Słowem i tutaj jak nazwa wskazuje odnosimy się do sfery takiej recytatorskiej. Jest to inicjatywa, którą kierujemy nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych oraz do osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo na przykład w sferze ekologii corocznie realizujemy taki projekt Arte Ekoefektywni na Kujawach, czyli jest to projekt, który łączy taką edukację ekologiczną, również właśnie ze sztuką. Jest to projekt taki bardziej lokalny i kierujemy go do naszej lokalnej społeczności z terenu sołectwa Dębica i Ludwinowo.
5: Spotykacie się z młodzieżą, odwiedzacie szkoły i rozmawiacie o zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Czy młodzi ludzie są dziś otwarci na takie rozmowy?
6: Są bardzo otwarci, a szczególnie jeżeli mogą jeszcze mówić poprzez właśnie sztukę. Ja mam osobiście takie wrażenie, że po prostu ta sztuka pozwala im się bardziej otworzyć i jakby oni poprzez tą sztukę mogą naprawdę uwypuklić trudne emocje, które gdzieś się tam w nich kłębią.
5: Czy sztuka może być formą terapii?
6: Oczywiście. Jakby ja nie mówię tego z takiej czystej teorii, ale przede wszystkim też z doświadczenia, bo dla mnie na przykład pisanie wierszy było i jest właśnie formą terapii, a teraz właśnie zauważam, że na przykład w tym naszym konkursie związanym z hejtem, osoby, które doświadczyły tego zjawiska, po prostu mogą właśnie w formie sztuki opowiedzieć te swoje emocje i doświadczenia. zdarzenia i to jest jakby dla nich takie oczyszczenie.
5: Zbliżają się wakacje. Czy dla Was to będzie czas intensywnej pracy czy odpoczynku?
6: Będzie to na pewno czas intensywnej pracy z tego powodu, że już jesienią startuje nasza właśnie ogólnopolska inicjatywa, czyli ogólnopolski konkurs recytatorski Budujemy Mosty Słowem. Jest to dość duże przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na zasięg, ale także ze względu na potrzeby naszych odbiorców, ponieważ to jest inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży, do osób dorosłych, ale także do osób z niepełnosprawnościami, różnego typu niepełnosprawnościami, więc zależy nam na tym, aby każdy z uczestników miał swój komfort, swoje poczucie bezpieczeństwa i żeby po prostu ta inicjatywa stała się dla tego człowieka niesamowitą przygodą i kolejnym krokiem w jego rozwoju. Oprócz tej inicjatywy ogólnopolskiej, na pewno w wakacje też będziemy realizować w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach warsztaty. Warsztaty też takie regionalno-artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo, więc sami już się nie możemy tego doczekać.
5: A jak osoby, które chcą pomóc, mogą się włączyć w działalność fundacji?
6: Tak naprawdę jak tylko chcą. Tutaj wychodzimy my naprawdę naprzeciw osobom, które chcą się zaangażować w działania naszej organizacji. Mogą to być różne formy partnerskie, sponsorskie, darowizny. Mogą to być też tak naprawdę różne formy wolontariatu, więc wszystko zależy od tego, kto w jaki sposób chce się zaangażować. Wtedy wystarczy z nami się tak naprawdę skontaktować i wspólnie ustalamy formy wsparcia, formy działania.
5: Fundacja już działa od kilku lat. Czy były na początku jakieś obawy?
6: Na początku były obawy, ponieważ ja fundację założyłam krótko po tym, jak zakończyłam leczenie onkologiczne, ale tak naprawdę jeszcze nie wróciłam do pełni sił. Natomiast ja, tak jak i w chorobie nowotworowej, tak i po niej, nie chciałam się zatrzymywać w rozwoju, tylko chciałam po prostu iść do przodu. I w chorobie nowotworowej moim marzeniem było to, żeby po prostu zdać maturę, wziąć udział w określonej liczbie konkursów, po prostu iść do przodu. Zrobiłam to. Dlatego, jak już właśnie zakończyłam leczenie onkologiczne, a wiedziałam, że chcę założyć fundację, to nie chciałam się właśnie zatrzymywać, tylko to po prostu zrobić, żeby szerzej działać na rzecz dobra, ale też po prostu takiego własnego, wewnętrznego rozwoju. I oczywiście obawy były wtedy i obawy są, mam wrażenie teraz, że na różnych płaszczyznach tak naprawdę działalności fundacji, ale ja na swój sposób dziękuję za to, że one są, bo one gdzieś tam uderzają w taką też moją wewnętrzną strefę komfortu, a ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że tylko wyjście z tej strefy komfortu pomaga się człowiekowi rozwijać.
5: A jakie przesłanie pani by chciała przekazać osobom, które dzisiaj są w trudnej sytuacji życiowej?
6: Chciałabym przekazać taki mój cytat sprzed lat. To są te słowa, które brzmią: najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Ja tak naprawdę wychodzę z takiego założenia, że wszystko zaczyna się od nas samych, od znalezienia właśnie samego siebie, od znalezienia jakby takiej własnej drogi rozwoju, od znalezienia tego, do czego chcemy w życiu dążyć i co chcemy w życiu osiągnąć. I tak naprawdę w związku z tym, że wszystko zaczyna się od nas samych, to osoby, które bardzo często gdzieś tam nas z tyłu hejtują, to pamiętajmy o tym, że to jest tło. Że to jest tło, to są takie głosy, które po prostu raz są, a raz ich nie ma. Ale my jesteśmy. My jesteśmy bohaterami swojego życia.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
6: Dziękuję.
1: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach. Oraz Marek Wojtkowski, nowym przewodniczącym struktur Koalicji Obywatelskiej w naszym województwie. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikaty. I zapis w uchwale tej obowiązującej to na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć, więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Włocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur. Mówi Marek Wojtkowski, przewodniczący struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy. Więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Włocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem są pani Lucyna Małobłocka, prezes zarządu Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora oraz pani Teresa Dydik, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora.
2: Zakończenie tego roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jaki to był rok właśnie?
3: No, był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty, słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne, mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester.
3: Jajeczko, wigilia, tak. Więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż, teraz mieli na przykład turniej brydżowy i były nagrody wręczone. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne, bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków. Wyjeżdżają w teren zwiedzać muzealne i obiekty muzealne. Wyjeżdżają zwiedzać i jeszcze z takich punktów o rękodzieło. Mówiliśmy o rękodziele, koło rękodzieło. Bardzo wspiera nasze działalności. Przygotowuje nam upominki dla wykładowców, którzy przychodzą i nam przekazują swoją wiedzę. Także muzyczne, są dwa zespoły muzyczne, słowno-muzyczny, Melodia i Babielato, koło recytatorskie i koło
3: teatralne. Koło teatralne, niespodziane, mamy dyskusyjny. Także mamy naprawdę dużo. Słuchacze mogą spełniać swoje pasje tutaj, tak, u nas.
2: Tak. Na koniec zapytam jeszcze, jacy są współcześni seniorzy? To z tego, co widzę, osoby aktywne, nie takie stereotypowe, gdzieś babcia, gdzieś czy dziadek na fotelu bujanym, tylko osoby, które chcą zdobywać nową wiedzę, chcą zobaczyć nowe rzeczy, chcą podróżować, chcą się poznawać.
3: I muszą zadbać
4: ciekawi
3: o siebie, żeby
4: być. Tak. Ciekawi są. Są energiczni, są empatyczni, są cudowni.
3: I dbają o siebie. Przede wszystkim to jest bardzo ważne.
4: Nasi słuchacze są cudowni. Tak. Są bardzo, wspierają się nawzajem. Przyjaźni. Tu się spotykamy w wielkiej przyjaźni. Jest bardzo miło, naprawdę.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że dziś moim i Państwa gościem były pani Lucyna Małobłocka, prezes zarządu Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora oraz pani Teresa Dydik, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
2: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
1: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak.
3: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
1: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
4: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów po pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
1: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To 1000. spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
7: Po reklamie.
9: W tej godzinie zajrzymy m.in. do klubu koszykówki Włocławek, bo tam zmiany w sztabie trenerskim. Oprócz tego będziemy kontynuować sprawdzanie, co ciekawego dzieje się podczas tego weekendu w naszym regionie, a wydarzeń jest naprawdę sporo.
7: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest tu nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: tylko wiesz i ty.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Moi drodzy, zaglądamy do klubu koszykówki Włocławek, do Anwilu, bo tam zmiany w sztabie trenerskim. Rottweilery pożegnały się z Grzegorzem Korzanem, czyli wieloletnim asystentem. Jako asystent zdobył z Anwilem 2 Mistrzostwa Polski czy Europejski Puchar. Na początku ubiegłego sezonu dostał szansę pracy jako samodzielny szkoleniowiec, ale w grudniu został już zastąpiony. Natomiast cały czas był w sztabie Anwilu, teraz to się kończy. Ta przygoda po prostu się kończy. No i Grzegorz Korzan na ten moment rozstaje się z włocławską koszykówką.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar przekonuje.

0: Śląski Pizza i Catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
3: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: Kontynuujemy sprawdzanie, co ciekawego dzieje się podczas tego weekendu w naszym regionie, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Teraz zajrzyjmy do kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Tam dziś o 17:00 spotkanie z legendami i gawędami kujawskimi. Uczestnicy przeniosą się do świata dawnych opowieści, lokalnych wierzeń i historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To okazja, by lepiej poznać kujawskie dziedzictwo i spędzić czas w atmosferze pełnej tajemnicy, wyobraźni i regionalnych tradycji. To wydarzenie skierowane i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, i do seniorów. Dla każdego początek o 17:00 Śródmieście Cafe przy 3 maja 18, a wstęp jest bezpłatny.
1: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
2: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
1: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
3: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
1: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
4: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
1: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
11: Po reklamie.
12: A w tej godzinie kontynuować będziemy sprawdzanie, co ciekawego podczas tego weekendu dzieje się we Włocławku i w okolicach, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Informować o tych wydarzeniach będę naturalnie w towarzystwie najlepszej muzyki. Zróbcie głośniej koniecznie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
13: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: Moi drodzy, dużo dzieje się w ten weekend i dziś już we Włocławku. Dziś o godzinie 20 na dziedzińcu Browaru B, główny punkt ogólnopolskiego festiwalu poezji śpiewanej. Odbędzie się widowisko pod hasłem Między wierszami. To idealna propozycja dla miłośników dobrych tekstów, muzyki na żywo oraz klimatycznych koncertów plenerowych. Na scenie zaprezentują się debiutanci oraz znani artyści. Ważnym punktem programu będzie jubileusz 35-lecia turnieju, podczas którego usłyszymy utwory dawnych mistrzów w nowych interpretacjach wykonawców współcześnie tworzących polską kulturę. Wieczór otworzy klimatyczny recital Mariusza Lubomskiego, wykonawcy znanych utworów Spacerologia czy Underground, a następnie odbędzie się koncert laureatów, czyli występy najlepszych uczestników tegorocznych przesłuchań. Finał to koncert jubileuszowy z udziałem gwiazd i chóru Canto, który poprowadzi tradycyjnie, już można powiedzieć, Andrzej Poniedzielski. Dziś początek o godzinie 20. Szczegóły odnośnie biletów znajdziecie na stronie Browaru B.
1: Reklama. Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 100.

0: Ten weekend to oczywiście wianki, nocy świętojańska i jeżeli chcecie nauczyć się pleść wianki, to jest taka opcja jutro w Śródmieście Cafe. Będzie można uplec swój wianek na kupalnockę. Początek tego wydarzenia jutro o godzinie 15 właśnie w Śródmieście Cafe przy 3 maja 18 od 15 do 17, a udział w wydarzeniu jest darmowy. Oczywiście ten weekend to też przepiękne słowiańskie wydarzenie w Parku Sienkiewicza. Więcej szczegółów jeszcze dziś w naszym programie zdradzę. Słuchajcie uważnie.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
1: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza, na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
5: reklamie.
8: A w tej godzinie wyjedziemy na drogi naszego regionu i sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień. Powiemy też o jutrzejszym wyjątkowym wydarzeniu we włocławskim Parku Sienkiewicza. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: bo nie przejedziemy oczywiście z Duńską Szczęśliwą, fragmentami Jagiellońskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku. Utrudnienia spotkamy też na rogu Jagiellońskiej i Traugutta, czy na 3 maja. Oprócz tego zwężone są Wiejska, Płocka, Chopina, od Witosa do Alei Królowej Jadwigi, Noakowskiego, Królewiecka, Chmielna czy Maślana.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel. Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level Up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.

0: Moi drodzy, dużo dzieje się w ten wyjątkowy weekend w naszym regionie. Dlaczego wyjątkowy? Bo noc świętojańska. Jutro tę noc świętojańską będzie można przeżyć w wyjątkowej atmosferze w Parku Sienkiewicza, w ogrodzie na Pompce konkretnie. Już jutro od 18 odbędzie się tam wydarzenie inspirowane dawnymi kujawskimi tradycjami, obrzędami i zwyczajami związanymi z początkiem lata. W programie m.in. warsztaty plecenia wianków, słowiańskie obrzędy, tradycyjne stroje, muzyka ludowa oraz spotkanie z dawnym rzemiosłem. W ogrodzie na Pompce pojawi się także osada krajeńska, która zaprezentuje historyczne zwyczaje i przygotuje m.in. pokazy połowu ryb, warsztaty garncarskie czy wikliniarskie. Nie zabraknie również stoisk twórców ludowych oraz widowiskowego finału. Udział jest bezpłatny, to jutro od 18 do 22.30 w ogrodzie na Pompce w parku imienia Henryka Sienkiewicza.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
2: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
3: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
1: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
1: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 403 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10 Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
8: Po reklamie.
9: W przyszłym tygodniu koncerty w ramach Dni Włocławka. No i kto i gdzie pojawi się na włocławskiej scenie? O tym więcej w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Moi drodzy, trwają dni Włocławka. Wydarzenia już się odbywają i o tym was dzisiaj informowałem. Natomiast kulminacja dopiero w przyszły weekend, też pierwszy weekend wakacji. Od 26 do 28 czerwca park na Stłodowie stanie się głównym centrum świętowania. 3 dni będą działać stoiska promocyjne, jarmark przy ulicy Szpitalnej, strefa food trucków oraz animacje przygotowane przez miejskie instytucje kultury, ale przede wszystkim będzie muzyka, bo w najbliższy piątek Festiwal Nowej Muzyki na scenie pojawią się Paktofonika Orkiestra, Fukaj oraz bracia Kacperczyk. Dzień później, w sobotę 27 czerwca, publiczność usłyszy klasykę Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, natomiast w niedzielę odbędzie się zlot popularnych youtuberów. Wszystkie szczegóły na stronie Włocławskiego Ratusza, bliżej terminu też oczywiście będę wam o tym wszystkim przypominać, a za moment wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie.

0: przyszłym tygodniu kulminacja Dni Włocławka, będzie też jarmark na ulicy Szpitalnej, no i utrudnienia dla kierowców. Od 25 czerwca do 29, czyli do niedzieli, zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Szpitalna od ulicy Wysokiej do przejazdu kolejowego. Ponadto wyłączony z użytku zostanie parking przy ulicy Rolnej. To jednak nie wszystko, bo ze względu na trwającą przebudowę zamknięta pozostanie również ulica Wysoka na odcinku od Kapitulnej do ulicy Lisek. Krótko mówiąc, w przyszłym tygodniu tej części Włocławka spore problemy.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
2: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
3: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
1: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lichnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
6: Po reklamie.
10: Włocławska Biblioteka wymienia książki i te wycofane z księgozbioru można bardzo, bardzo, bardzo okazyjnie kupić. Jak, gdzie? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Radiowo Sławek.
0: Po polsku.

Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie i ja przypominam, że we Włocławskiej Bibliotece trwa kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Można wzbogacić swój księgozbiór. No dobra, ale kiedy i gdzie te książki można obejrzeć, kupić? W poniedziałki od 10 do 15, od wtorku do piątku od 9 do 16, a w soboty od 9 do 14. A gdzie konkretnie? W holu Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocław.
1: Polsku.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj za

0: jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: po polsku.
1: No i kontynuujemy sprawdzanie, co ciekawego dzieje się dziś w naszym regionie. Teraz zaglądamy do Lubienia Kujawskiego, bo tutaj w amfiteatrze odbędzie się rodzinne powitanie lata. Początek dziś o godzinie 17. Na scenie wystąpią m.in. W pół do bluesa z repertuarem czerwonych gitar, czy Bibi oraz Jeremy. Oprócz tego będzie zabawa taneczna z DJ-em, a na uczestników czekać będą takie atrakcje jak dmuchańce, food trucki, stoiska kół gospodyń wiejskich czy przewozy łodzią organizowane przez OSP Lubień Kujawski. Początek o 17, a miejsce tej imprezy to amfiteatr w Lubieniu.
2: Reklama.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
2: Po reklamie.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
1: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu. I to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
6: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
7: po reklamie.
8: Kontynuujemy sprawdzanie, co ciekawego dzieje się podczas tego weekendu w naszym regionie, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Teraz zajrzyjmy do Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe. Tam dziś o 17:00 spotkanie z legendami i gawędami kujawskimi. Uczestnicy przeniosą się do świata dawnych opowieści, lokalnych wierzeń i historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To okazja, by lepiej poznać kujawskie dziedzictwo i spędzić czas w atmosferze pełnej tajemnicy, wyobraźni i regionalnych tradycji. To wydarzenie skierowane i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, i do seniorów. Dla każdego początek o 17:00 Śródmieście Cafe przy 3 maja 18, a wstęp jest bezpłatny.
6: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: tej godzinie zajrzymy m.in. do klubu koszykówki Włocławek, bo tam zmiany w sztabie trenerskim. Oprócz tego będziemy kontynuować sprawdzanie, co ciekawego dzieje się podczas tego weekendu w naszym regionie, a wydarzeń jest naprawdę sporo.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010. 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Moi drodzy, zaglądamy do klubu koszykówki Włocławek, do Anwilu, bo tam zmiany w sztabie trenerskim. Rottweilery pożegnały się z Grzegorzem Korzanem, czyli wieloletnim asystentem. Jako asystent zdobył z Anwilem 2 Mistrzostwa Polski czy Europejski Puchar. Na początku ubiegłego sezonu dostał szansę pracy jako samodzielny szkoleniowiec, ale w grudniu został już zastąpiony. Natomiast cały czas był w sztabie Anwilu, teraz to się kończy. Ta przygoda po prostu się kończy. No i Grzegorz Korzan na ten moment rozstaje się z włocławską koszykówką.
1: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór.

0: We Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Radio.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: Kontynuujemy sprawdzanie, co ciekawego dzieje się podczas tego weekendu w naszym regionie, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Teraz zajrzyjmy do Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe. Tam dziś o 17:00 spotkanie z legendami i gawędami kujawskimi. Uczestnicy przeniosą się do świata dawnych opowieści, lokalnych wierzeń i historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To okazja, by lepiej poznać kujawskie dziedzictwo i spędzić czas w atmosferze pełnej tajemnicy, wyobraźni i regionalnych tradycji. To wydarzenie skierowane i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, i do seniorów. Dla każdego początek o 17:00, Śródmieście Cafe przy 3 maja 18, a wstęp jest bezpłatny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego, a na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
2: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
1: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolno od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
3: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
3: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
1: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco, od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0 bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
2: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
1: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
5: Po reklamie. Yes.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
0: po reklamie.
2: Radio Wrocław
0: po polsku.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
2: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
1: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem. Te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Polskiego Orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporożska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10.25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przelotne opady deszczu, burza lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju, i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam do 33 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.